atosumienu tidunkron na ohene hezekia tie no osunsane ne ntadie mu na ofra yituma na osimu ko awrade fie na osoma eliakim a na wodi efie no so no ne otwerefo sebna ne asofo mu mpanimfo a wofrefra ayituma ko emos ba odifo yesia nchen na okoka kire no se se hezekia sieni ahohiahia ne asotwe ne nsopa dane nɛ ne ma aduru awotwa ano na hoɔden ni hɔ a wɔde bɛwoɔ ebi a awurade wo nyankopɔn bɛte rabsake no a ne wura siriahene asoma no sɛ ɔmmɛsopa onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm na nsɛm a awurade wo nyankopɔn ateɛ no nti watwe n'aso enti ma wo mpaebɔ so ma nnipa nkaeɛ a wɔwɔ hɔ no na ɔhene hezekia nkoa no baa yesaya nkyɛn na yesaya ka kyerɛɛ wɔn sɛ sɛ monka nkyerɛ mu wura nie sɛ awurade sie nie nsuro nsɛm a wote